Bo ten jej chlopek dobrotisko był, on tej swojej robce wszystko porobił, się pani pomył, brawkum dawal żrat, dziecka musiał kolibać. Robił

Boże, chodzi po dworze, dneska je dobrze, dole i na horze. Po dworze chodzi i horze, a trpieliwie czeka,

Hadanku ukrytą w odpowiedzi na hadanku. Mam cię. I nie harzę i nie halę się niku. Mam cię. Je plno srdcí nedovřených, jak dveře od hajzlíku. Vždy je to síla, když se mluví o slabosti. Jazyk řeže jako pila, když ho brousíš upřímnosti. Těch sklenek, co si nedopila,